Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Przed nami naprawdę gorący dzień, maksymalnie będzie 28 stopni. Dzisiaj radzę użyć kremów z filtrem i nie zapominajcie o butelce wody, bo w taki upał będzie ona naprawdę na wagę złota. Póki co na termometrach jest 12 stopni, a na radomskich ulicach korków nie spotkacie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
14: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
13: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
15: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
16: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
15: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
13: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
17: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
18: Myślę, że po prostu przysłowie kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję.
17: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
13: O czym informował reporterski Michał Skolimowski.
19: SK Radom News.
12: Kinga Furch, zapraszam. Kładka na Ustroniu otwarta dla pieszych. Oddano do użytku nową przeprawę nad ulicą Sandomierską. Pojawiły się tam m.in. pochylnie ułatwiające przejazd osobom niepełnosprawnym. Nowa kładka została wybudowana w ramach programu Polska Wschodnia. Pobiegną szlakiem króla Zygmunta Starego. W najbliższą sobotę w Kozienicach odbędzie się 15. edycja biegu. W programie dystanse na 5 i 10 km uczestnicy pobiegną ulicami miasta, a start i metę zaplanowano przy Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu.
20: Jankes,
21: Kama
20: i Wiktor
21: w Radiu
20: SK.
0: Witajcie chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy. Czas wziąć wtorek w obroty.
7: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
0: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
7: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
10: Ja czuję dobrą kawę!
7: 664-402-302 i messengerowe nagrania głosowe.
20: Czuję?
21: Tak.
20: Prąd czuję?
21: Czuję, wnerwia mnie to.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6. Dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam się, że wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane.
0: Dobrze,
2: osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
0: Ja jestem osobą ojcowską.
1: Ja jeszcze nie czuję.
2: Czują już presję. Końca szkoły.
0: W tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz i kupujesz
2: nie,
0: nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie. To jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania. Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
3: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop. Ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny i dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem, jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
1: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i do Messengera. No?
0: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
1: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi i zawsze coś czuje.
4: Czujesz klimat? Janku. Czujesz klimat, chłopie?
5: Kama i Wiktor.
1: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: 15 minut po szóstej. Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, no? poka.
3: Macie takie same?
1: Prawie.
2: Ta-da! Maci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne brasowanie.
0: Ale to chyba musi być przezroczyste, tak?
2: Dlaczego mnie to nie zaskakuje? French po w tłumaczeniu to jest Francuz. No ale nieważne. Dobra, jedziemy dalej.
0: Ale poczekajcie. Pokaż Jadzia paznokcie Jankesowi. Jankes nazwie
4: pokaż
0: Jadzi. No, jak to się nazywa, co ma Jadzia?
4: W sensie kolor?
0: Nie, bo ja na przykład
4: to
0: znam...
4: To są tipsy.
1: Ale... Yes.
0: Ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
4: Naklejane takie, te?
2: Nie naklejane, pomalowane. Janki, wpuść okulary i pogadamy.
4: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja.
4: Lećmy na dobro. Nie o tym, nie. Nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
4: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
4: Co się dzieje?
2: No, nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
0: O kurka.
4: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Programów, których nie oglądam.
4: To ja byłem. Basia, Jasia powiedziała, że to ja. To bardzo dobrze, brawo.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
2: Tak było.
4: Teraz... No, później wrzucała, tak? Po prostu tak. Chyba. No dobrze.
0: I teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
2: Czyli w Centralnej Ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
4: Już jest po ślubie tam.
0: Już jest zmienione nazwisko.
4: Aha.
0: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
4: Okej.
1: Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w Radiu SK.
0: No. Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
4: Już imprezka. Imprezka, zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: Patryka do nas napisała, zapytała, czy dobrze dzisiaj wygląda.
1: Co to za reakcja? No, tak, dobrze wyglądasz.
2: No, pięknie!
3: Janek jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
0: Czuję. Co czujecie? O to was pytamy.
1: Ojku, 6:25 na eskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: wrzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
7: Radom, Słowackiego 84.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Bez korków o tej porze póki co na radomskich ulicach. Swobodnie przejeżdżacie zarówno przez ścisłe centrum, jak i przez wylotówki z Radomia. Na termometrach 12 stopni, więc póki co jeszcze jest rześko, ale maksymalnie będzie dzisiaj 28. Radzę koło południa kryć się przed słońcem.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: 6.30, zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
19: SK Sport News.
18: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
20: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
18: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
21: No, Janki, masz szansę zaśpiewać. Zielona góra, sia la la la.
22: Hej! 6.32.
23: Jankes, Kama
24: i Wiktor.
23: W Radiu
24: SK.
0: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
21: No i dzisiaj każdy coś czuje, ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
3: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
0: Zrobi ci masaż?
3: Czujesz to?
21: A wy coś czujecie? Halo?
4: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.
21: O, kanapka sprzed tygodnia.
3: Rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
21: daj
3: chodzi.
21: No i kluczyki, pójdziemy sprawdzić.

0: Wyszedłem na chwilę ze studia, wracam, ktoś grillował w studiu, bo coś kiełbasę smażono.
1: To moja kanapka, czujesz? Czujesz?
0: Co czujecie, dajcie znać, ale nie o tym. Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak, tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Powiedziała krótko, mniej używek, panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura.
3: Jankes. I Wiktor. Reklama.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj. Znajdź. Rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
9: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
12: I po reklamie.

0: Czy dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Zaspał.
3: Niedobrze.
4: No, na pewno spokojnie.
2: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
4: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
2: Marcin.
5: SK budzi w urodziny.
4: Urodzinowy Marcin dzisiaj jest z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
6: No cześć, cześć.
4: O której dzisiaj była pobudka?
6: 5:50.
2: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leoś?
6: Bez budzika. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
6: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
2: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy. Zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia. Dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w siódme wygrywa.
6: Dokładnie tak. Ale muszę troszkę naskarżyć. No. Ostatnio mówi, że woli Radio SK Rock. Ja jej nie wierzę, wiecie, ja wolę główną stację, ona SK Rock, no i jest dylemat, co tu włączyć.
2: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie.
4: Ciekawe, co
2: to najważniejsze.
4: Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. A ona nie ma stówki. Tak to właśnie wygląda.
2: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
6: Szczęścia, spokoju, radości.
4: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
6: Pewnie, dzięki wielkie.
0: No, to co? To na koniec wszyscy razem. Eskar!

0: Wszyscy razem.
1: To Calvin Harris, Rihanna i my.
2: Wszystkie samogłoski. Dziękujemy bardzo.
3: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie. O poważnych sprawach będziemy mówić. Komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2020.

0: 2026 wraz z SK Music Tour.
1: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra Kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Piękne słońce jest nad naszym miastem od samego rana i tak będzie się utrzymywać według prognoz do końca dnia z malutką przerwą, bo może dzisiaj wystąpić burza z deszczem. To oczywiście na oczyszczenie atmosfery. Maksymalnie będzie 28 stopni dziś na termometrach.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Ten próbuje łagodzić spór i zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
3: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
2: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
0: SK Radom News.
1: Kinga Furch, zapraszam. 3,5 miliona złotych na remont oświetlenia. Radom dostał dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na wymianę betonowych słupów oświetleniowych oraz starych opraw na nowoczesne lampy LED. Kozienice zamienią się w regionalną stolicę muzyki, sportu i rodzinnej zabawy. W najbliższą sobotę wystartuje Dzień Puszczy Kozienickiej. W programie m.in. koncerty Baranowskiego czy Kękę oraz bieg szlakiem Króla Zygmunta Starego. Dzień Puszczy Kozienickiej startuje o 10.
4: Jankes.
5: I Wiktor.
4: W Radiu SK.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
7: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
8: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
7: 7 też będzie. Jak to było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish tak delikatnie smyra nas noskiem. Mówi wstawać.
1: Uwielbiamy. Cudowna, cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
0: Agugaga.
1: Agugaga.
0: Agugaga.
1: Dzisiaj mamy dzień Agugaga.
2: I niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto Agugaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agugaga.
1: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, półtora roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agugaga.
1: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
1: Na kubkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
2: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku? Nie.
0: A jak?
2: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
1: Knedle.
2: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
1: Knedle.
2: U mnie jest kledne. I ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
1: Kledne.
2: Prawie jak kledne, no tylko kledne.
1: Czyli dzień Agugaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
2: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, o, wsadziłem ten sztryms do plecaka, albo
1: tak
0: słuchaj.
1: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
2: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
1: Sztryms?
0: Sztryms.
1: Co to sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt, nie fajna sytuacja w gronie znajomych. kiedy robi się gęsta atmosfera.
2: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: co tam śpiewałeś? Epa, epa?
1: Epa, epa. Dziwne słowa, których używamy. Epa, epa oznacza dobrą zabawę.
0: A 17 minut po godzinie 7 to już są dwie siódemki. Oznacza siódme wygrywa na antenie Radia SK.
1: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na siódme.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
1: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
0: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
1: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
2: Pierwsze.
0: Ola, lećmy. Pierwsze, amfilada. To inaczej, a...
1: Pokój przechodni.
0: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
0: Czy C.
1: Protest obrońców pingwinów.
0: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
0: Wystarczy.
1: Ale do wyboru.
4: A?
3: Tak!
0: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola, naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
0: Lećmy dalej.
1: Kochanie, wyremontujmy sobie amfiladę.
2: Drugie.
1: Drugie, gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg... To jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogu za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
1: No, dajcie, podtrzymam za Kasię.
0: No jaka Kasia.
1: Lećmy z trzeci, przestań.
2: Trzecie.
0: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i nic mu nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
1: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
3: Nagrali.
0: Z Cleo jest, Justynką jest.
3: Ja jestem mamasita, gorąca twoja chica, coś takiego.
0: Teraz też nowy numer jest z Cleo, rzeczywiście. Z Davidem Gettą jeszcze nie, ale
1: jeszcze nie.
0: Pewnie to jest kwestia czasu. Tak. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
1: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
2: Temperatura!
3: Temperature!
1: Temperature! Halo, dzień dobry, tu SK, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na dwa pozostałe.
0: Piąte.
3: Zważywszy na to, że są trzy, ale okej.
0: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
1: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
0: Mhm.
1: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
0: Którą?
5: Za pierwszą.
3: No nie, było dziewięć muz greckich.
0: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
1: tak.
3: Już bo w Grecji nie znali kina.
1: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
0: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
3: Trzymaj się, dobrego dnia.
0: Ściskamy serdecznie.
3: Zostały dwa pytania.
0: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
2: Szóste.
3: Anetko, skoro mówiliśmy o kinie, to...
1: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoistorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
0: Przesiadaliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
6: Czwarta.
0: Czwarta?
3: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy się uznali.
1: Ale niestety nie możemy.
3: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
0: Anetka,
3: dobrego.
0: Proszę siebie, proszę siebie przeprosić.
6: Przepraszam.
0: Proszę. Lecimy dalej.
3: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
0: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
1: 17 czerwca będziemy. Premiera.
0: Toy
1: Story.
3: 5. Yeah.
0: Halo.
7: Halo.
0: Dzień dobry, witamy.
7: Hej, cześć.
1: Cześć, kim jesteś, człowieku?
7: Alan z tej strony.
2: Siódme.
3: Alanku, dzisiaj jest dzień Agugaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
7: Mleczko.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
1: To jest takie kawa. Wyrośnięte dziecko, mleczko.
0: A do siebie kawa z czym? Z mleczko. Bardzo dobrze oczywiście. Nagrody są twoje i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia SK.
7: Super, wielkie dzięki.
8: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
0: Mleczko.
3: A jakieś orędzie do narodu?
1: No, poczuj się jak prezydent. Powiedz coś Polakom.
0: To do ciebie. Jesteś tam jeszcze?
7: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was samego rana, bo dzisiaj dzień
1: Agugaga.
2: To są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
4: Ja to

0: Reklama.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
6: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
7: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Na ulicach Radomia już spotkacie więcej samochodów, m.in. na Słowackiego i skrzyżowaniu z ulicą Zagłoby. Tam na światłach możecie chwilę dłużej poczekać. Na termometrach 14 stopni, coraz cieplej się robi. Maksymalnie temperatura dojdzie do 28, więc będzie gorąco.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
17: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
18: SK Sport News.
17: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. Sekorosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
19: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agu Gaga.
14: Agu Gaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
19: Halo, halo, dzień dobry, witamy, ktoś jeszcze?
20: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
19: Ten tego ten, no tak.
14: Kama?
0: Nie.
14: Wytegowałaś już?
0: Nie. Nie.
14: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
0: Nie.
21: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
22: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: Przepraszam bardzo, która godzina? 7.40, idealnie,
1: już.
0: Dokładnie. To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana, jest fajnie. Hej, hej.
1: Zapraszamy was do internetu teraz na chwilę, na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Ojejkuś. Wytłumacz, proszę.
1: Chodzi o
0: co
1: to,
0: się stało?
1: Że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
0: Nieładnie.
2: Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne.
3: Kama i Wiktor.
2: To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego. Dlatego chodź, pokażę Ci idealny sklep dla Twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
2: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do Centrum Zoologicznego na Miłej 17 i w Multiwocentrum przy Grzecznarowskiego 29.
3: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
4: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: I po reklamie.

0: Dida będzie. Tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: Abu Dida Budaj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
4: No wie pani co, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie pani co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
3: A
4: ja
3: przy
4: nie...
3: sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale... i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie
3: oj,
4: wiem, czy...
3: Oj, nie, ja pani notariusz nie przepisuję.

0: Byście przyjechali...
1: Ale no, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
0: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
2: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Normalnie o tej porze wkręca się po mieście.
6: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
7: Na sk.pl.
5: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak.
8: A

0: która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa po 8:00, 5 słów, 5 stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: O. Ładne widoczki. O. Dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na SK-owego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw

0: Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dzisiaj żar będzie lał się z nieba, maksymalnie 28 stopni. Zobaczymy w cieniu, w słońcu nawet okolice 32-33 stopni. Radzę dziś o tym pamiętać i skrywać się w godzinach południowych od słońca. Pamiętajcie też o butelce wody. Na ulicach sporo samochodów.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
3: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy, i odmówił składania wyjaśnień.
2: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
4: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam, po 11 zł.
5: Polskie?
4: Wydaje mi się polskie.
5: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
4: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
2: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
0: SK Radom News.
1: Kinga Furch, zapraszam. Do 14 wypadków i 17 kolizji doszło w długi weekend w Radomiu i okolicach. Policjanci zatrzymali też kilku nietrzeźwych kierowców. Sporo zgłoszeń dotyczyło też jednośladów.
6: Połowa odnotowanych wypadków, aż 7 to zdarzenia z udziałem kierujących hulajnogami,
1: mówiła Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji. Muzyka elektroniczna opanuje Radom. 19 czerwca na stadionie Przystruga zagra Jean-Michel Jarre. Artysta po raz pierwszy wystąpi w Radomiu, to w ramach obchodów 50. rocznicy radomskiego czerwca.
0: Jankes. Jankes. I Wiktor.
7: Tak, uwaga, 2 minutki po godzinie 8. Witamy we wtorek, 9 czerwca. A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
8: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec. Gdy się zdenerwuje, zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
9: Piękne, kradne. Żadna Maci Kumba dzisiaj wam nie zajechała drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
7: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
10: Tak jest. Maci Kumba. Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci Kumba, Maci

0: jak byłem mały i mówiłem a gugu gaga ga, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Pięć stu. Na pewno, tak.
0: Chyba, że mi się to przyśniło. Ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK. No i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałeś.
2: Mów. Co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
3: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
4: Ładnie. Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
3: To trochę na K-pola wychodzę.
1: Byłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale
0: wybrał,
1: jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
4: Nie. W ubraniu, bo to z pracy było.
2: No ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
0: Musisz wybrać.
1: Wybierz dobrze. Na pewno myślicie tak samo.
3: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę Kamę, no muszę.
1: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, Radku,
0: straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
1: Poznajmy się lepiej.
2: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
1: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
3: O Jezu. Kurczę. Sushi.
1: No to się dogadamy.
2: Fajnie, no. Kama wychodzi ze studia teraz.
4: O nie.
0: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
2: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi, jest. Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
2: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
0: Mundial.
3: Piłka nożna.
2: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć, no w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie. Dobra, lećmy dalej.
2: Drugie są pszczoły.
3: Miód.
2: Mhm, też okay, fajne.
0: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
2: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
3: Czas.
2: Mhm. Czwarte, truskawka.
3: Malina.
0: Dobra. Ale Kama będzie. No dobra, ale okay. No dobra. I ostatnie, piąte.
2: Opalanie.
3: Krem.
2: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to. Mundial, pszczoły, zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będzie krótka przerwa. Za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej skojarzeń, takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
2: Zagrajmy, a
3: no
2: potem...
3: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
2: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
5: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
2: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
2: Jabłko? Ananas?
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, malina, wiadomo.
2: Te trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
3: Pięć słów, pięć stów.
1: Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze. Hello.
4: Hej, cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę, Radek, powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne, myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód, był zegar i pojawił się czas, to są też fajne na stówę słowa, jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie, powiedziałeś co na opalanie?
1: No.
4: Krem.
0: Tak jest.
1: To też może być stówka.
0: Kamo!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie. Wchodzi.
5: To już.
1: Chodź, dziewczynko.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor.
0: Laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
5: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczy.
1: Kamcia. Let's play. Wszystko po... No piłka po twojej stronie jest.
5: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Okay, no.
5: To nie to?
1: Pięć stóp czeka. Radek czeka. Radek, jaka kwota cię zadowoli?
4: Nie każda zadowoli. Nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
5: Dzięki, Radek, zero presji.
1: Dobra, lećmy.
5: To jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
5: A dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
5: No, bym powiedziała piłka nożna.
1: Jest
5: dobra, Radek, już jest dobrze.
4: Będzie lepiej. Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
1: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły. Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto, bądź sobą.
5: Dobrze, Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
4: Tak, zdecydowanie tak.
5: Miód.
1: Dobrze.
0: Kurde, i teraz...
1: Dwie stówy po stronie Radka.
0: Ja nie wiedziałem, że taka inteligentna osoba.
1: Jak tak dalej
0: pracuje.
1: Pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
5: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie.
5: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
5: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, czyli nie.
0: 15 centymetrów.
4: To tak.
5: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak to nie będzie dokładnie to słowo.
1: Dawaj,
5: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
0: Zegar.
5: Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
5: Naprawdę?
0: Nie.
5: A co?
0: Nie, no dobrze system było.
1: System zwariował, bo dźwiękowo uznaliśmy, ale nie. Zegar to czas.
5: O nie.
0: No byłaś tam, byłaś tam.
4: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
0: No ale byłaś tam, no niestety.
1: Dobra, teraz będzie lepiej, uwaga. Dobra. Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No, i tu naprawdę jest grubo.
5: Tak?
1: No. Dawaj.
5: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
4: Nie.
5: Okej.
0: Nie.
5: Truskawka. Czy to będzie...
0: Mam podpowiedź dla ciebie.
5: No, dawaj.
0: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
1: O! Jezus Maria, co to była podpowiedź?
5: Że rodzina truskawek.
0: Grubo.
1: Dobra, lećmy dalej, szybko.
5: Truskawka.
0: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
5: Malina.
1: A skąd to wzięłaś?
5: Tak!
0: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie przecież masz córkę Malinę.
5: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej imię twojej córki i wtedy...
1: Dobra, i ostatnie, uwaga! Opalanie.
5: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, dobra. Nie, po męsku, przepraszam.
4: Raczej nie.
5: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
1: No dobrze.
0: Krem, ale bez filtra, uznajemy.
1: Radek powiedział krem. Więc jak najbardziej tak. No mamy ile? Mamy kompletnie!
0: Jednego brakuje!
1: Jednego brakuje!
0: A więc...
3: Zgarniasz!
0: 400!
1: 400 dla
4: Kama, jestem z ciebie dumna.
5: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Janka sami stosować. Zastanówcie się nad sobą.
1: Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
5: Radek, dzięki za zaufanie.
0: 500. Kurczę, nie spodziewałem się. 400.
5: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście dzisiaj w całym kraju. Ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.

0: Zgłoś się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
1: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: 28 stopni dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia, więc będzie żar lał się z nieba. Uważajcie na siebie, już teraz jest bardzo ciepło, bo widzimy na termometrach 24 stopnie. Jest pełne słońce i przed tym pełnym słońcem radzę się dzisiaj skrywać. Na ulicach miasta wolniej jedziecie struga.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: Minęła 8.30, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
13: Young Yankers, Kama i Wiktor.
14: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca.
15: No i dzisiaj dzień Agu Gaga. A wasze słowa w rodzinie albo prywatnie? Jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
16: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
17: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
14: Kochamy was bardzo rzeczywiście z tego rana. Nie tylko oczywiście.
15: Ja bym się pokotachał.
14: Teraz? No. Ej, ten utwór trwa 3 minutki.
15: To zaraz wrócę.

0: Dziewczyna ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Działam to nieraz.
1: O tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania smartfonów podczas koncertów.
0: Trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać, no.
1: Płacę 4 albo 5 stówek i nikt ma nie wiedzieć?
2: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl. Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka Zoho.
7: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
8: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
9: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
8: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Zażywacie ATV w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9. Trzy literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
1: Jedyne trzy literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest ty i ty. Oraz Zeus.
0: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
2: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tych mówił. No, to sikalafon.
0: Sikalafon. Trochę po francusku, trochę po polsku.
3: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
1: Tak? Matko jedyna.
3: Tak otwierają i to potem pokazują.
1: To prawie jak Konstantylopoli tańczykowianeczka.
4: A to nie na tym narządzie.
3: Kto ma takie duże usta? Kama, no bez przesady.
0: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
5: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
1: Klapcuszki?
0: Klapcuszki.
3: Klapcuszki.
1: Klapcuszki.
3: Ale zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
1: To chyba nie o to chodziło.
4: Zjadłoby się kombinerki.
0: Kama. I Wiktor. Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga.

0: La. Okej, okay, od Katy Perry na antenie Radia SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 9. Dzień, a Gugu, ja idę do domu za chwilę świętować do mojego synka, rzeczywiście.
1: Bardzo dobrze, słuchaj. Mm. Okazuje się, że nie tylko...
2: W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
1: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak. No, i tak właśnie róbcie. Jankes i Wiktor.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku.

0: Rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kremy z filtrem, nakrycia na głowę i butelka wody to dzisiejszy zestaw obowiązkowy, jeżeli wychodzicie z domu. Radzę też skrywać się przed otwartym słońcem, a będzie naprawdę gorąco, do 28 stopni w cieniu, w słońcu powyżej 30 stopni. Na ulicach miasta więcej samochodów w centrum.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK. Przynosi je Mateusz Chłyston. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
4: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
3: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują: nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
5: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
3: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
6: SK Radom News.
2: Kinga Furch, zapraszam. Dziś pojawią się zarzuty w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Właśnie trwa przesłuchanie, jednak prokuratura nie zdradziła jego szczegółów. Przypomnijmy, do wypadku doszło w lutym, kiedy 17-letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu. Radomianie bliżej z filozofią. W czwartek startuje coroczny festiwal filozofii Okna. W programie m.in. wykłady, warsztaty oraz spektakle. Tradycyjnie odbędzie się też wręczenie nagrody imienia profesora Leszka Kołakowskiego, a festiwal potrwa do piątku.
7: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Green Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio.

0: przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS2115, jest Żabson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Summer 12-12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuję numer Rumors.
1: Radio SK. Reklama.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
6: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
5: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
7: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
8: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
9: No co wy, spawane z profili będą git.
10: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
8: Siadek.
10: No co,
11: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
12: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
13: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: I po reklamie.

0: Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa, śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił, na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Sochackiej. Później Maneskin Wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama. Media Expert Days w sklepie.

0: Tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak Pani widzi?
3: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Radomiu w Galerii Słonecznej.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
7: Kopelatko w boju.
8: Ty ducha we mnie masz.
6: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
15: I po reklamie.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę. Alex Warren i Fever Dream to już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys, spółka Zoho. Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
5: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salonetdrzwi.radom.pl Róbcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
6: Hej, radomianie!
7: Mamy dla Was super akcje. Jedź i wygraj z QR Taxi.
8: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
7: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Uwaga, Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w Twoim koszyku. Wybierz dwa produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup trzy, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy czterech produktach to kosmiczne

0: na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do Leclerc Radom. Rabaty nie łączą się. Regulamin w sklepie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Z ulicy Radomia wciąż przejeżdżacie raczej wolniej, między innymi mówię o 25 czerwca, czy chociażby o ulicy Słowackiego. Na termometrach 26 stopni, maksymalnie dzisiaj będzie 27. Jest słonecznie od samego rana, tak też będzie. Dzisiejsza pogoda może być niebezpieczna.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
8: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
7: No, zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
9: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
7: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
2: SK Radom News.
6: Kinga Furch, zapraszam. Pytali o zwolnienia pracowników, produkcję broni i program SAFE. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia przeprowadzili kontrolę poselską w fabryce broni. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. W Muzeum Malczewskiego można oglądać wystawę Współczesna Warszawa na starej fotografii. Prezentowane są na niej aktualne kadry stolicy.
10: Jest to tak jakby forpoczta tego, co się wydarzy za rok, ponieważ pomysł jest, żeby następnym miastem będzie Radom.
6: Mówił autor wystawy Jacek Turczyk.
11: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Juste, Jack Style i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w SC Wam już grają. Pięknie, prawda? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i cztery pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drugą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Roxana SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
5: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na ciebie w sklep galicja.pl.
11: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
12: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
14: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
13: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
15: I po reklamie.

się wszyscy! Jak jest jakaś nowa, fajna muza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilka dni temu, kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodził, a to ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem, singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11 i nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie lata zerowe, czyli jak czytam w internetach między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas, no akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Artbat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, tfu, jakbym chciał zaproszenia, to na waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
6: Hej, radomianie!
7: Mamy dla was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
8: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
7: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
9: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Pulse Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kazba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
11: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
12: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37

0: Mów na dagrasso.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jest już teraz naprawdę gorąco, no i tak też będzie do końca dnia. Na termometrach zobaczymy w słońcu nawet okolice 35 stopni, więc radzę o tym pamiętać i w miarę możliwości nie wychodzić na otwarte słońce, ale na oczyszczenie atmosfery po południu może być burza. Na ulicach miasta już bez korków.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
6: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
5: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władimirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu, 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
7: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
5: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, specjalne chodziki.
8: No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
5: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
0: SK Radom News.
4: Kinga Furch. Zapraszamy. Czekamy na nie całą zimę, ale kiedy się pojawiają, powinniśmy uważać. Na co zwracać uwagę przy kupowaniu nowalijek, wyjaśnia Katarzyna Niejakowska z radomskiego sanepidu.
9: Czy nie są oklapnięte, nie tracą koloru takiego z jasnego, zielonego na przykład, na ciemny, taki zarzucony?
4: Ważne, by nowalijki nie stały się głównym składnikiem diety. Pobiegną razem z czworonogami. W najbliższą niedzielę odbędzie się bieg na 6 łap. Uczestnicy będą mogli biegać lub spacerować z czworonogami.
10: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
5: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
10: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. Wszyscy grają. Michu Sopkowski, witajcie.

0: Obiecane Halo to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dust, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wyzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Gdy nie znasz centrum zoologicznego.
7: Dlatego chodź, pokażę Ci idealny sklep dla Twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
8: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłoj 17 i w Multivo Centrum przy Grzecznarowskiego 29.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie. 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM, jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej... No właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, You Know That, Super Goal w Radio SK za moment, a później Sombr u nas. Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary! Fundary!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
8: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
9: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: A, bo Łukasz przyszedł. Ale ty tutaj dobrze grasz.
1: Dzień dobry, Uzel.
0: Aż, to on gra. To
1: aż
0: on
1: plastiki gra. W samochodach drżały.
0: Moving
1: w tym
0: to the sun.
1: Tylko ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka, coś tam, coś tam. Bardzo śmiesznie.
0: Od tych basów
1: pewnie. Plastikowa blacharka.
0: Drżała.
1: Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejny hit w tym czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Bo w media eksperta nie masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
6: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
7: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze. Wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w Twojej

0: jednym koszyku. Wybierz dwa produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup trzy, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy czterech produktach to kosmiczne 70% rabatu na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do Leclerc Radom. Rabaty nie łączą się. Regulamin w sklepie.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Niewykluczone, że dzisiaj trochę popada. Razem z deszczem może pojawić się też burza. To wszystko na oczyszczenie atmosfery, a dzisiaj zdecydowanie się przyda. Będzie bardzo gorąco. Na termometrach już teraz widzimy maksymalne 28 stopni. Na ulicach miasta bez utrudnień, nawet w centrum.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
6: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
5: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej Sejf wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
7: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
5: A unijny Sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
8: SK Radom News.
4: Kinga Furch. Zapraszam. Nawet do 80 stopni może wzrosnąć temperatura w rozgrzanym samochodzie. Radomska Straż Miejska przypomina, by w upał nie zostawiać w aucie psów oraz dzieci.
9: Czy to zwierzę, czy to dziecko spocone, zalane potem, takie można powiedzieć śpiące, bezwładnie.
4: Powiedział Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej. Opowieści z krainy Pueblo to tytuł wystawy, którą cały czas można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji prezentowane są m.in. unikatowe figurki kaczynów.
10: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

0: Pink w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która, słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wynajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak tę bramę otworzyć.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Go.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbinek.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
9: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
10: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do TB Edukacja.
11: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbinek.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
2: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
14: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaks and More.pl.
15: I po reklamie.

0: Sean Paul w Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany. Zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu. Ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi, to by było fajnie.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
10: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
11: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
9: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
12: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
13: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
14: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
15: Wszyscy tutaj do zabawki.
16: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
14: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
17: SK Toy Story Radio.
18: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
22: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
23: Jak tak, to Allegro.
24: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bebe Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.
1: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%, RRSO 0%. Odwiedź salondrzwiradom.pl, Rupcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
8: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
8: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
12: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.

sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold

0: zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jest bardzo gorąco, ale dzisiaj może pojawić się burza, może też spaść razem z tą burzą deszcz, więc troszeczkę się ta atmosfera oczyści, a jutro czeka nas totalne ochłodzenie, nawet o 10 stopni mniej niż dzisiaj, na ulicach bez korków.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
9: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
8: Informuje Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przestrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ostrzega Mieczysław Ziach z tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
11: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
8: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
12: SK Radom News.
7: Kinga Furch, zapraszam. Kontrola poselska w fabryce broni. Wczoraj posłowie PiS weszli do zakładu, a to po kłosie podpisania aneksu do umowy w ramach programu SAFE. Poseł Radosław Fogiel ma wątpliwości.
13: Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji?
7: Jak tłumaczy resort obrony, aneks zmienia jedynie sposób finansowania. Nie będą to środki budżetowe, a z programu SAFE. Trwają zapisy na Enea Kozienice Triathlon. Impreza odbędzie się w sierpniu w programie pływanie, jazda na rowerze oraz bieg, a także akwatlon dla dzieci.
14: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla Was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z Was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To Wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jazzy w Radiu SK. Gramy hit na czasie i załatwiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias w Radiu SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać słuchaczom Radia SK najlepsze nowości, które będą hitami. I teraz naszą antenę przejmuje Taylor Swift, która dołącza do świata Toy Story. Nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Premiera już 17 czerwca. I SK też do tego dołącza. Odpalajcie SK Toy Story Radio w eskowej aplikacji na smartfony. Tam mamy newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe piosenki z produkcji Disneya. A teraz posłuchajmy nowości od Taylor Swift. I knew it, I knew you. Przy tym numerze nawet w pracy poczujecie się jak w bajce.

0: 17 czerwca na Warsaw Music Festivalu z Eską, a teraz na antenie Eski The Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.
1: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
0: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Niskie ceny i świeże oferty.

0: Pokraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Radio SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna.
2: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Spokojnie o tej porze wyglądają radomskie ulice. W korkach nie utknie się nawet w centrum, a na termometrach prawdziwy żar. 28 stopni w cieniu, w słońcu okolice 35 stopni. Dzisiaj radzę przed tym słońcem się skrywać. No i pamiętajcie też o kremach z filtrem.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 14, Agata Chruściak.

0: Zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
1: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce, od tego jest parlament.
0: A Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
2: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
0: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
3: SK Radom News.
4: Kinga Furch. Zapraszam. Picie dużej ilości wody i unikanie pełnego słońca. Dziś termometry pokazują powyżej 30 stopni. Medycy przypominają, jakie objawy powinny nas zaniepokoić.
5: Dreszcze, temperatura, złe samopoczucie, apatyczność, osłabienie. Dochodzi nawet do majaczenia.
4: Mówił Mariusz Wielocha z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. Jean-Michel Jarre będzie gwiazdą tegorocznych obchodów radomskiego czerwca 76. Francuski artysta zagra na stadionie Przystruga 19 czerwca. Jako support zagra Zalewski.
6: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No, ja oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat. 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Mount Everestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: rmf.fm/wspólnozabawa.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Cleanfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
8: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
2: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grillfest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
8: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
12: I po reklamie.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My 3 kebaby byśmy poprosili.
2: Tak. W lawaszu 3 będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: 1 łagodny i 2 mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska. Poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, że się żony nie boi. Radio
4: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
11: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
12: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
13: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego.
16: Dlatego chodź, pokażę Ci idealny sklep dla Twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
17: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do Centrum Zoologicznego na Miłej 17 i w Multiwocentrum przy Grzecznarowskiego 29.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
20: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radiu SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się Ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić. To przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubek.

0: drodze. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
3: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
4: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
5: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
6: No co wy, spawane z profili będą git.
7: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
5: Siadek.
7: No co,
8: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Jest gorąco i będzie gorąco, chociaż od jutra czeka nas ochłodzenie. Dziś jednak 28 stopni w cieniu, w słońcu okolice 35, ale po południu może być gwałtowna burza. Na ulicach Radomia tymczasem już nieco więcej samochodów spotkacie na 25 czerwca.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
17: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
16: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Jest kandydatką wyśmienitą.
19: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską, jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
16: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium...
20: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
16: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie...

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Jezu, jakbym się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK, 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym Jagosią, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już rzucamy na luz.
0: Bliżej niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy dzwonił do niej w czasie tego finału French Open, jakoś przed meczem na przykład, prezydent naszego kraju z jakimiś gratulacjami albo słowami otuchy. No i Maja podczas konferencji odpowiedziała, że no ona nie wie w sumie, czy ktoś dzwonił, czy nie, bo ona generalnie nie odbiera od nieznajomych. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo odbieram tylko od taty, mamy i trenera.
0: I ja ją doskonale rozumiem, dużo osób ją rozumie. Czytałam ostatnio takie badania, które wskazują na to, że duża część pokolenia Gen Z, ale i millennialsów, nie odbiera telefonów, bo woli pisać SMS-y albo to, komunikatory.
1: Ej, to ja jestem Gen Z w takim razie.
0: Wszyscy jesteśmy Gen Z w tym kontekście.
1: Ale słuchajcie, no czasami się zdarza odebrać jakiś telefon z numeru, którego nie znamy. Czasami są to pomyłki i bardzo jesteśmy ciekawi waszych historii, takich najdziwniejszych telefonów, najdziwniejszych spraw, jakie odebraliście, naciskając jednak tę zieloną słuchawkę.
0: Co tam po tej drugiej stronie zaszło? Co usłyszeliście? Do kogo ktoś się chciał dodzwonić, a dodzwonił się do was? Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
5: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na ciebie w sklep galicja.pl. Grill Fest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m2, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama. sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
16: I po reklamie.

0: mężatka.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Ale... Dua Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
0: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy pod wrażeniem.
0: Tak.
2: Dominika?
0: Dajemy.
3: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
0: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
2: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, na który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
0: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
4: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 kilometrów, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą za jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
2: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje. Ja obstawię może kilka milionów na koncie, bo
0: jednak
2: się
0: są
2: znajdzie.
0: Numerki randkowe, słuchaj. Ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: takie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków to chciałeś powiedzieć, więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Mesierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jaśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu i pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie guć, ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy, my jesteś w stanie za to przytulić.
3: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca. Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł. Na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
19: Uwaga, Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w twoim koszyku. Wybierz dwa produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup trzy, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy czterech produktach to kosmiczne 70% rabatu na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do Leclerc Radom. Rabaty nie łączą się. Regulamin w sklepie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Body Talk to Ale Farben i René Miller. Tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włącznie włączyłam ci mikrofon, no to nie
0: tu
1: było specjalnie.
0: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek zmieniamy te mikrofony.
1: Ale nie chwal się, ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
0: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale wy macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
0: O.
2: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek, na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
0: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16 już?
1: Przecież wiemy, że w NFZ-cie to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was w
0: tropiki. Pod palmę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Dariusz Szpakowski prosto.

0: okulary poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Radomiu w Galerii Słonecznej.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
3: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Dziś późnym popołudniem przydadzą się parasole, a najlepiej wcale nie wychodzić. Według prognoz synoptyków będzie dziś późnym popołudniem gwałtowna burza z deszczem. Warto o tym pamiętać, a póki co na termometrach 28 stopni. Na radomskich ulicach spory ruch w centrum.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
12: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
11: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
13: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
11: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
14: SK Radom News.
10: Kinga Furch, zapraszam. Może być wietrznie, ale i burzowo. Synoptycy prognozują gwałtowne burze z deszczem na dzisiejsze popołudnie. Straż pożarna radzi, by odpowiednio zabezpieczyć mieszkanie.
15: W miarę możliwości powłączajmy urządzenia elektryczne oraz gazowe.
10: Mówił Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej. Lato będzie można spędzić w mundurze. 4 lipca rusza 7. edycja programu Wakacje z WOT w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ochotnicy będą mogli nauczyć się m.in. obsługi broni czy taktyki.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
18: W Radiu SK!
19: Pod palmami to by było teraz miło.
20: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
19: Ja nie takie.

0: palmy miałam na myśli. Chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
1: Ale to będą rzeczywiście zupełnie inne palmy, oczywiście. Szczegóły na SKP-li za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
0: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: mam tego na dzwonek na telefonie, to mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie? To jest niesamowite.
0: Z jakimś początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: życiu.
0: Który
1: cały czas trwa, dobry czas. Asher Ludacris je, jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia, tego co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy, przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób
1: nie,
0: w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj
0: wyobrzymienie. To jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: No, chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy, no tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo?
0: Obyście się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messai.
0: Tam będzie.
1: Dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl. Zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
8: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: I po reklamie.
17: Pizza.

0: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy. Podpalmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach. Ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po wakacjach.
2: A, okej. Okay. A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym ludziom do bagaży na przykład?
3: Tak. A, akurat składa się, że...
1: Nie, dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to wygląda. Jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to od razu wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
3: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: kontroli
2: walizki.
1: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
3: No...
1: A, za nie mówił, super. Aż Adrian.
2: Słuchaj, tak. Adrian czeka, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Fundujemy nocleg i jeszcze do tego 5 stówek kieszonkowego.
1: I dobra zabawa.
3: Super, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ty?
3: Żona...
2: Żona.
3: Chciałbym pozdrowić żonę, jeśli można.
1: Proszę bardzo, a żona posłucha? Jest już na liście tych osób zaproszonych, no właśnie, a kto jeszcze zajmie te pozostałe dwa miejsca?
2: Nie, ona dostaje pozdrowienia tylko.
3: Właśnie w tym momencie zapraszam.
2: A, okej, okay. Jednak
3: żona. Żona nie o niczym nie wie.
2: Dobrze.
1: No to będzie miała
2: miłą. To jeszcze dwie osoby tam znajdziesz i bawcie się doskonale. Będzie tam nasza ekipa, będzie koncert Messiah, będą konkursy z nagrodami. No i przede wszystkim będziesz mógł się kąpać do woli.
3: Dziękujemy bardzo.
1: A gdybyśmy kiedyś się tak zupełnie przypadkiem, Adrian, spotkali na lotnisku i ktoś z nas miałby więcej płynów niż tam można byłoby, to pamiętaj, kto ci tutaj wyjazd do tego Santago wręczył. O.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Ja chciałem pozdrowić wszystkie te mamy, którym wystygła kawa na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: Jest takie przysłowie w internecie, prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie, dobra, a możemy skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30% aż.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
4: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Radomiu w Galerii Słonecznej.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
20: I po reklamie.

0: No właśnie od tego pana.
1: Hity zaczynają się w Esce i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 w Esce.
0: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
2: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.
0: To może po prostu chodzi o to, żeby robić trening w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbinek.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
5: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: zapraszamy od poniedziałku do soboty do Centrum Zoologicznego na Miłej 17 i w Multivo Centrum przy Grzecznarowskiego 29.
1: Hej, Radomianie!
2: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
3: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
2: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Przyszło ochłodzenie, przyszedł silny wiatr, na niebie pojawiły się gęste chmury, a już teraz w niektórych miejscach nad Radomiem pada deszcz. Na radomskich ulicach tymczasem wolniej jedziecie na wylotówce w stronę Warszawy. Mowa przede wszystkim o ulicy Żółkiewskiego.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
12: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
11: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
13: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
11: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
14: Sam charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych.
11: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej, a więcej o tym na portal obronny SAPL.
15: SK Radom News.
10: Kinga Furch, zapraszam. Zarzut spowodowania wypadku kolejowego usłyszał dziś kierownik pociągu kolei mazowieckich. Chodzi o lutowe zdarzenie w Woli Wierwieckiej. Ciężko ranny został wówczas 17-letni Dominik, który stracił obie nogi i dłoń. To pierwszy zarzut postawiony w tej sprawie. Prokuratura będzie się starać o środek zapobiegawczy. Radomianie bliżej z filozofią. W czwartek startuje coroczny festiwal Okna. W programie m.in. wykłady, warsztaty oraz spektakle. Tradycyjnie odbędzie się także wręczenie nagrody imienia Leszka Kołakowskiego.
16: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
17: Oczywiście
18: pewnie,
17: to jest dowód
18: pewnie,
17: na
18: pewnie,
17: to.
18: Że tak, że hity się zaczynają w Esce. Na przykład o godzinie której?
17: O 17.02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
18: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór rapując.
17: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak, witajcie.

0: talk to you. Антро 54 Ultra, 15 po 17.
1: Забрzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej.
1: Dokładnie.
0: Nagrywacie głosówki na SKW Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas. To co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan.
1: Piękny.
0: Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda, taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę,
1: dobrze,
0: że będę robić to do północy, więc zastanie mnie środa.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
9: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
10: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
11: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
12: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
11: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium Radomiu. Ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No to jedziemy.
17: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
20: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro o tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz,
2: tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest okej, okay, pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
2: Na dobry początek rusza Halinka. DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.

0: Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
0: Jezu, same sportowe dziewczyny.
2: Ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania, słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
0: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego, to też jest bardzo dobre
2: bieganie. No to do biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK, to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa chociażby hitami z filmów Disneya.
1: Ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
3: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie.
1: No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK, to jest Tory Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
4: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na

0: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
5: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
6: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi, bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
8: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORT Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
4: Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
12: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą, ja przed chwilą odkryłem.
0: Dzisiaj jest dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych, żebyście nam dobrze wszystko liczyli.
1: Oj, tak.
0: Tak najlepiej jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych. Ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry przyjaciel to dobry księgowy. W Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Czekaj, poczekaj, ja nie wierzę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić.
0: Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Faktycznie,
0: rzeczywiście nic nie było słychać.
2: Słychać.
0: No, mówiłam. Jutro będziemy, a za
1: jutro
0: chwilę imprezka.
1: Maty uczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj!
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Radom, Słowackiego 84.
4: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutnie

0: toaleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Jest wietrznie, jest chłodno, jest też mokro i może być niebezpiecznie. Synoptycy twierdzą, że burza nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a jutro będzie niemałe ochłodzenie, do 17 stopni maksymalnie. Na ulicach wciąż zwalniacie na Wojska Polskiego.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
8: SK Sport News.
7: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
8: SK Radom News.
6: Kinga Furch. Zapraszam. Ciała 37 żołnierzy ekshumowano w gminie Jasieniec niedaleko Grójca. To polegli w czasie II wojny światowej. Szczątki żołnierzy spoczną teraz na cmentarzu wojennym w miejscowości Polesie Duże. Kozienice zamienią się w regionalną stolicę muzyki, sportu i rodzinnej zabawy. W najbliższą sobotę wystartuje Dzień Puszczy Kozienickiej. W programie m.in. koncerty Baranowskiego czy Kękę, bieg szlakiem króla Zygmunta Starego oraz potańcówka pod gwiazdami. Dzień Puszczy Kozienickiej startuje o 10.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
10: Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Imprezka się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Buczyło, zaczynamy już teraz. I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.
11: How

0: nie wracasz.
1: PZ, Mata, Kasba Łagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach, z dopiskiem od poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli no w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button już teraz, 11 minut po 18, ale mam też nowsze hity. Będzie The Weeknd zaraz i Kygo, to też.

0: Kygo, Kalis i Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santiago, to 20 czerwca, z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego, będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK.pl ekipa, musicie tam być, wszystko zależy od was, SK.pl, tam się zgłaszacie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
4: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
3: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
8: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
7: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
9: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2 przez 4. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w twoim koszyku. Wybierz dwa produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup trzy, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy czterech produktach to kosmiczne 70% rabatu na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do Leclerc Radom. Rabaty nie łączą się. Regulamin w sklepie.
12: I po reklamie.

0: to Joe. I End of Beginning, Fred Łeska i kawałek o końcu początku. A wy już na końcu pracy? Mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
13: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
12: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Dance. 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na Was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: ESK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: ESK to History Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
0: No i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK, tam ESK to History Radio gra dla Was przez całą dobę.
10: Radio ESK.
11: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
13: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
12: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu 48 362 90 22.
17: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24, 30.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Uwaga Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w twoim koszyku. Wybierz dwa produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup trzy, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy czterech produktach to kosmiczne 70% rabatu na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do...

0: zmęczone, wybiegane, wyspacerowane i po prostu idą sobie już spać.
1: Na bieg obowiązują zapisy, szczegóły na sk.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fukaya i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi, Janki Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla was w SC w każdy poniedziałek o 23:00. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krąży ukaże się już 3 lipca.
2: Imprezka.
4: Imprezka.
2: Imprezka. Imprezka.
3: Czy ktoś z was chciałby zobaczyć zespół The Black Eyed Peas na żywo? Zaraz zadzwonię do kogoś z was z biletami na ich koncerty w Polsce. SK.pl, tam można się jeszcze tak szybciutko zgłosić. A to jest Imprezka, ja to Mati Fuczyło, cześć. Somber, back to friends.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie tę melodię? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć!
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No, szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem mnie po prostu czytać, sobie zapytywałem po polsku, jakby to wyglądało.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, okay. Słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, okay. No dobra, piękna sprawa. Ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś chodzi.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to. A tego dnia na scenie też bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

0: to Bauza i Magneryk. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Radom, Słowackiego 84.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
5: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
8: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
9: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
10: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
9: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
11: To będzie ostatnia reklama. 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

To nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu, ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

W zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michu Sapkowski razem z Wami odliczy 20 Waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na Beat, a więc hit, który wrócił po latach. Radio SK. Więc Wy nie uciekajcie.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
9: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
10: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
9: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
12: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
14: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
15: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
14: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
16: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
17: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł lub

0: Cześć, nowa trasa na okrągłą rocznicę. Trwają zapisy na półmaraton radomskiego czerwca 76. Imprezę jak co roku organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom. Uczestnicy tym razem pobiegną w kierunku lotniska, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
1: Chcemy pokazać, co nowego w Radomiu w ostatnim okresie powstało, czyli chcemy wystartować spod hali radomskiego Centrum Sportu, ale pobiec w przeciwnym kierunku jak dotychczas, czyli pobiec w kierunku tak zwanego Ronda Kozińskiego, wbiec na nową trasę NS, tą trasą NS-ką pobiec aż za wiadukt przy ulicy Lubelskiej, pobiec na lotnisko.
0: Półmaraton 21 czerwca.
2: Muzyką się żyje.
3: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w 3 krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. Imprezka. Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba Dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego Stanach hip hip hura. Tak zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20:00 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano Davici The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w Esce, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek. Dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No, ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku, oby do 11. Pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl. Rupcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Gdy nie znasz centrum zoologicznego.
12: Dlatego chodź, pokażę ci idealny sklep dla twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
13: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłej 17 i w Multiwocentrum przy Grzecznarowskiego 29.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
16: I po reklamie.

Kesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My wszyscy jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania fajne mamy nagrody za proszenie dla was i waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
3: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
4: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
0: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
5: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Radom na czasie.
11: Kłaniam się nisko, Kinga Furch. Dla jednych będzie to okazja do wspomnień, dla innych to odkrywanie historii Radomia. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o historii zakładów metalowych Łucznik. Na ekspozycji prezentowana jest broń, maszyny i pamiątki, w tym sztandar zakładu, mówi Mariusz Król z Muzeum Jacka Malczewskiego.
12: Ekspozycja została podzielona na dwie części. Część to sala tradycji i historii, która mieściła się na ulicy Kościuszki, a druga część

która jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywaj mi, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
1: Radom News.
5: Kinga Furch. Zapraszam. Ktoś do nas dzwoni, mówi, że jest członkiem naszej rodziny lub funkcjonariuszem i prosi o pieniądze, które są pilnie potrzebne. W takich przypadkach mazowieccy policjanci przypominają o zachowaniu ostrożności. Mówi Sylwia Szewczyk z Wydziału Prewencji Komendy Mazowieckiej Policji z siedzibą w Radomiu.
6: Takie oszustwa są przeprowadzane na różnorodne legendy, bo to nie jest tylko na wnuczka, to może być również na córkę, syna, innego krewnego, na policjanta bądź pracownika banku, bądź ktoś się przedstawi za adwokata pośredniczącego w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Ta metoda polega na tak naprawdę stosowanej socjotechnice, a jest to taka kierowana manipulacja w stronę osoby zazwyczaj starszej. Tak więc podkreślam, jest to rozmowa, która przy wykorzystaniu manipulacji wprowadza osobę w błąd nieprawdopodobnym. Wydaje się fakt przekazywania zgromadzonych pieniędzy nieznajomym. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ przestępcy wzbudzają niepokój, nie dają się rozłączyć, skrupulatnie się do tego przygotowują, wskazują na upływ czasu i konieczną potrzebę przekazania pieniędzy na wskazany cel. Możemy również myśleć, że to jest tak naprawdę proszenie o łapówkę. Na przykład, gdy przestępca podaje się za jakiegoś funkcjonariusza bądź adwokata, który potrzebuje pieniędzy, bo na przykład córka potrąciła kobietę w ciąży na przejściu dla pieszych i grozi jej areszt, jakaś kara. Aby uniknąć tych konsekwencji, starsza osoba jest doprowadzana do tego, że ujawnia posiadaną ilość gotówki, oszczędności w swoim domu i jest prowadzona, aż przestępca osiągnie swój cel, czyli namówi starszą osobę do spakowania pieniędzy i oddania czasami w progu swojego domu, czasami przed blokiem tychże pieniędzy. Chwilę po zdarzeniu dopiero zaczyna starsza osoba myśleć. Jest to już wtedy zazwyczaj za późno. Co powinniśmy zrobić, gdy dzwoni do nas osoba z prośbą o pieniądze? Podkreślam i przypominam wszystkim słuchaczom i apeluję, by przekazali najstarszym członkom swoich rodziny. Gdy ktokolwiek dzwoni z prośbą o pieniądze, o pomoc finansową, należy się rozłączyć. Należy się rozłączyć i po drugie zweryfikować tą osobę, czy naprawdę prośba była prawdziwa. Jeżeli w rozmowie ktokolwiek przedstawił się za funkcjonariusza policji, mogą Państwo zadzwonić na numer alarmowy bądź numer telefonu do najbliższego komisariatu Komendy Policji. Następną taką formą podnoszenia świadomości społecznej na temat tego, że zagrożenie metodą na wnuczka i na policjanta nadal istnieje, jest mówienie o tym zjawisku w swoich społecznościach lokalnych, w miejscu pracy, na co dzień, we wspólnotach, do których należymy.
7: Czy na przykład jakieś grupy mieszkańców są jakieś takie szczególnie narażone właśnie na tego typu oszustwa?
6: Tak, rozpoznajemy, że na terenach miasta, na terenach miejskich tych oszustw odnotowujemy więcej. Być może jest to związane z tym, że w mieście jest większa anonimowość i osoby są bardziej ufne. Taką grupą zagrożoną są to szczególnie osoby, które mieszkają samotnie. Tak więc każda starsza osoba, która mieszka samotnie i nie ma na co dzień takiego bieżącego kontaktu ze swoimi członkami rodziny, może też nie mieć okazji, żeby na bieżąco zweryfikować, żeby zapytać. Nie będzie miała kogoś obok, jak dostanie taki niebezpieczny telefon. Warto podkreślić, że nie tylko osoby starsze mogą uwierzyć w stosowaną manipulację. Dotyczy to tak naprawdę każdego z nas.
5: Najpierw cięcie na centymetrowe kawałki, potem użycie gorącego powietrza, by odkurczyć włókna. Specjaliści z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu opracowali ekologiczny system utylizacji kamizelek kuloodpornych. O pomoc poprosił jeden z łódzkich instytutów. Jak mówi Wojciech Mizak, dyrektor Centrum Mechatroniki w radomskim Łukasiewiczu, udało się znaleźć sposób.
8: W naszym centrum mechatroniki i prototypowania mamy trzy grupy badawcze. Grupę badawczą mechatroniki, grupę badawczą systemów sterowania, grupę badawczą konstrukcji prototypów oraz laboratorium pierwszych uruchomień. W ramach centrum opracowujemy prototypy od koncepcji poprzez projekt konstrukcji mechanicznej, integrację systemów informatycznych, systemów sterowania, po wytworzenie takiego gotowego prototypu, uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie już u klienta. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu ProtoHub będziemy mogli opracować innowacyjny system do opracowywania już takich zaawansowanych prototypów. Będziemy mogli w ramach projektu wykorzystywać elementy sztucznej inteligencji do opracowywania optymalnych elementów konstrukcji mechanicznej. Będziemy mogli również znacznie wzbogacić nasz park maszynowy poprzez zakup nowoczesnych centrów CNC, które będą w pełni zautomatyzowane. Jak również będziemy mogli wyposażyć nasz system w elementy cyfrowe, tak typu cyfrowy bliźniak, który umożliwi nam symulację procesów technologicznych, obróbki elementów na maszynach CNC, jak również zdalne nadzorowanie całego procesu produkcyjnego. Dzięki efektom tego projektu będziemy mogli znacznie rozszerzyć naszą ofertę dla partnerów zarówno z obszaru badawczo-rozwojowego, jak również dla partnerów biznesowych, nie tylko tutaj na rynku radomskim, jak również w województwie mazowieckim. Klient się do nas zgłasza z konkretnym problemem. W ramach naszego centrum dysponujemy szeroką gamą różnego rodzaju aparatury badawczej, różnego rodzaju kamerami, systemami wizyjnymi, służącymi na przykład do kontroli jakości. Jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy klientowi pomóc. Dzięki tej aparaturze możemy przeprowadzić szybkie testy, co daje nam odpowiedź, czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt, czy należy go zakończyć i go nie kontynuujemy. Jeżeli wyniki testów są obiecujące, wtedy albo razem pozyskujemy środki z różnych programów międzynarodowych czy krajowych, albo partner biznesowy sam wykłada na to środki finansowe, żeby zrealizować taki projekt. Projekt był bardzo wymagający. To już nie chodziło o liczbę, czyli ilość utylizacji tych kamizelek, tylko chodziło o opanowanie samego procesu rozdrabniania. Firma kontaktowała się z kilkoma partnerami takimi naukowymi, gdzie szukali różnego typu rozwiązań poprzez zastosowanie kryomłynów czy różnego rodzaju maszyn do cięcia, ale niestety te metody się nie sprawdziły. Naprawdę te testy zajęły nam bardzo długo. Już myśleliśmy, że nie uda nam się rozwiązać tego problemu, ale wpadliśmy na rozwiązanie, które wydaje się w miarę proste i skuteczne. Należało ten proces podzielić na dwa etapy rozdrabniania. Najpierw cięcie tych kamizelek pewną metodą, o której nie będę w szczegółach tutaj mówił, na mniejsze kwadraciki około centymetr na centymetr i następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te włókna się obkurczały i była możliwość już uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagał klient. Jeżeli chodzi o utylizację kamizelek kuloodpornych, to był pierwszy projekt, który realizowaliśmy. To jest skala wielkolaboratoryjna. W tej chwili to nie jest urządzenie produkcyjne, które stoi na linii produkcyjnej i to jest proces wielkogabarytowy w wielkiej skali. Na razie to jest urządzenie, które jest wykorzystywane w ramach projektu badawczego, który klient realizuje. Przyjeżdża do nas, na tym urządzeniu są wykonywane testy cięcia. Następnie te wytworzone włókna, już obkurczone o naprawdę małe granulacje poniżej 1 mm, są wykorzystywane jako dodatek do filamentów. I wtedy są badane właściwości tych filamentów, jak wpływają te dodatki na właściwości fizyczne filamentu podczas druku 3D. Oni chcą opracować skuteczną metodę, co nam się udało. Teraz kolejny etap projektu to jest dodawanie tych cząstek do tych filamentów. To jest drugi etap projektu i jak gdyby głównym celem projektu nie była sama utylizacja tych kamizelek, tylko doprowadzenie tych kamizelek do takiego stanu, który umożliwi dodanie tych cząstek do filamentu, żeby można było to wykorzystać, prawda? Żeby te kamizelki kuloodporne nie trafiały na wysypiska.
2: SK Radom.
5: Po raz drugi radomianin Karol Adamski stanął na najwyższym szczycie Ameryki Północnej, McKinley, zwanym też Denali. Tym razem spinał się z Marią Ocioszyńską. Góra nie należy do największych na świecie, ma tylko 6000 metrów. Jednak jak zwraca uwagę Adamski, tu trudnością jest pogoda panująca na Alasce.
9: Pozdrawiamy z Marią Ocioszyńską z miejscowości Anchorage na Alasce. Właśnie czekamy na odlot naszego samolotu. Za 2 godziny już wracamy z naszej kolejnej przygody, tym razem na Alasce. Zdobywaliśmy najwyższą górę Ameryki Północnej, McKinley, również znaną pod nazwą Denali. Szczyt osiągnęliśmy po prawie 3 tygodniach walki ze śnieżycami, ze sztormami. Na tej górze zaczęliśmy tą przygodę 16 wylotem z Talkitny i przez tydzień czasu później nie dolatywały na tą górę żadne awionetki z powodu pogodowych w sumie załamania tej pogody. Także dwóch kolegów, którzy mieli do nas dołączyć, dołączyli tak naprawdę po tygodniu i już razem mogliśmy od obozu trzeciego razem wspólnie walczyć na tej górze. Warunki, jeśli chodzi o sam szczyt, były niesamowicie inne od mojego pierwszego 4 lata temu wejścia na tą górę, kiedy było minus 52 stopnie. Tym razem było około w nocy spadła chyba temperatura maksymalnie do minus 35 stopni, co też nie jest oczywiście ciepełkiem. Tak, wytrwaliśmy z Marią chyba jako jedni z najdłużej będących tam zespołów i osiągnęliśmy szczyt o 18.48 3 czerwca. Teraz oficjalnie otwieramy ten nasz projekt. Wzięliśmy wszystkie wcześniejsze szczyty jako trening, więc od 3 czerwca oficjalnie zegar ruszył i 12 miesięcy chcielibyśmy zdobyć koronę Ziemi, czyli wszystkie najwyższe góry wszystkich kontynentów, koronę wulkanów Ziemi, czyli adekwatnie, jak również w koronie Ziemi, wszystkie najwyższe wulkany na wszystkich kontynentach i 2 bieguny. Zapraszam Was serdecznie, drodzy słuchacze, do podglądania nas na mediach społecznościowych. Mnie można zażyć pod Karol Adamski Hike, Maria Ocieszyńska na swoim prywatnym, ale również mamy wspólny profil na Instagramie pod nazwą Ultimate Dream Journal. Przepiękna przygoda, więc warto kliknąć i patrzeć, gdzie jesteśmy. Również tam znajdziecie link do tracku, czyli gdzie teraz się znajdujemy, gdzie, bo być może będziemy akurat gdzieś pod szczytem. No warto zwiedzić z nami cały świat, podglądając nas na tych, jak wspomniałem, mediach społecznościowych. A Wam, moi drodzy, życzę również spełnienia tych marzeń, które sobie wymyślicie, bo warto marzyć.
5: Kozienice zmienią się w regionalną stolicę muzyki, sportu i rodzinnej zabawy. W najbliższą sobotę wystartuje Dzień Puszczy Kozienickiej. Na uczestników czekają turnieje siatkówki oraz bieg szlakiem Króla Zygmunta Starego, a także warsztaty czy koncerty. Na scenie wystąpią Nic Ponie, Wojciech Baranowski oraz Kękę. Całość zwieńczy wielka potańcówka pod gwiazdami. Na wydarzenie zaprasza Mariusz Prawda, burmistrz Kozienic.
10: Już wkrótce, bo 13 czerwca. Kozienice ponownie staną się stolicą dobrej zabawy, muzyki i rodzinnego wypoczynku. Przed nami dzień Puszczy Kozienickiej. Przez cały dzień nad Jeziorem Kozienickim czekać będą atrakcje dla każdego. Strefa rodzinna, pełna animacji i warsztatów, regionalne smaki, rękodzieło, pokazy oraz mnóstwo aktywności na świeżym powietrzu. Sportowe emocje zapewnią bieg szlakiem Króla Zygmunta Starego, turnieje tenisa ziemnego i plażowej siatkówki. Po południu odbędą się koncerty znakomitych artystów. To będzie kilka godzin świetnej muzyki i wyjątkowej atmosfery. Na zakończenie zapraszam wszystkich na potańcówkę pod gwiazdami. Drodzy słuchacze, jeśli szukacie miejsca, gdzie można spędzić fantastyczny dzień z rodziną, spotkać się ze znajomymi i poczuć klimat letniego festiwalu, Dzień Puszczy Kozienickiej jest właśnie dla Was. Zapraszam do Kozienic Spotkajmy się nad Jeziorem Kozienickim i wspólnie stwórzmy niezapomnianą atmosferę w sercu Puszczy Kozienickiej.
11: SK Radom News.
12: Czerwiec 76 roku kojarzy się z Radomiem, Ursusem i Płockiem, ale za tymi nazwami kryją się nie tylko gwałtowne protesty, lecz także brutalne represje i narodziny nowej formy oporu. Więc co tam się właściwie wydarzyło i dlaczego wybuchły protesty?
13: 24 czerwca premier Piotr Jaroszewicz ogłosił drastyczną podwyżkę cen żywności, mięsa i ryb o prawie 70%, nabiału o ponad 60%, cukru o prawie 100%, ryżu o około 150%. Zapowiedziane rekompensaty faworyzowały najlepiej zarabiających, więc ludzie odebrali to jako policzek.
12: I to wszystko sprzedano jako projekt do dyskusji, choć decyzje były już podjęte?
13: Cenniki były wydrukowane, konsultacje miały stworzyć tylko pozory. Następnego dnia, 25 czerwca, w co najmniej 90 zakładach, w 24 województwach protestowało około 70 do 80 tysięcy osób.
11: To jest magazyn lokalny radia SK Radom.
12: W tym wszystkim Radom stał się symbolem. Jak to się zaczęło właśnie tam?
13: Strajk rozpoczęli robotnicy zakładów metalowych imienia generała Waltera. Wyszli na ulicę, ruszyli pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dołączyły załogi wielu zakładów. Protestowało nawet do 25 tysięcy osób. Domagali się odwołania podwyżki, ale działacze partyjni uciekli tylnymi wyjściami. To tylko spotęgowało gniew.
12: I wtedy zaczęły się dramatyczne sceny. Podpalenia, walki?
13: Zniszczono wyposażenie Komitetu Wojewódzkiego. Budynek podpalono. Atakowano także Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej i Urząd Wojewódzki. W chaosie dewastowano sklepy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło operację Lato 76. Ściągnięto oddziały zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej. Zginęło dwóch demonstrantów. Jan Łabęcki i Tadeusz Ząbecki.
12: W Ursusie protest przeniósł się na tory kolejowe.
13: W zakładach mechanicznych Ursus od rana strajkowała większość załogi. Gdy dyrekcja wzywała jedynie do powrotu do pracy, robotnicy wyszli na tory łączące Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Katowicami, zatrzymując pociągi i tłumacząc pasażerom powody protestu. Wieczorem milicja wkroczyła już po telewizyjnym przemówieniu Jaroszewicza, w którym ogłosił on odwołanie podwyżki.
12: W Płocku kluczowe były zakłady rafineryjne.
13: Tam strajk zaczął się w mazowieckich zakładach rafineryjnych i petrochemicznych. Potem kilkaset osób ruszyło pod Komitet Wojewódzki, gdzie zebrało się do 3000 demonstrantów. Po ogłoszeniu odwołania podwyżki budynek obrzucono kamieniami, a wieczorem demonstrantów zaatakowały oddziały zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej.
12: Skala tych protestów była porównywalna z grudniem 70 roku?
13: Tak, strajki groziły rozszerzeniem na cały kraj. Władze bały się powtórki krwawych wydarzeń na Wybrzeżu, dlatego jeszcze wieczorem 25 czerwca wstrzymano podwyżkę. Jaroszewicz ogłosił to w telewizji, ale aparat państwowy szykował się do odwetu.
11: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Radom.
12: Co spotkało ludzi, którzy wyszli wtedy na ulicę, zwłaszcza w Radomiu i Ursusie?
13: Zatrzymanych bito na tak zwanych ścieżkach zdrowia. Ofiarami bywały też osoby przypadkowe. Prawdopodobnie śmiertelnie pobito Jana Brożynę. Ksiądz Roman Kotlarz, który modlił się publicznie za robotników, był nachodzony i bity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, co najpewniej przyczyniło się do jego śmierci.
12: A wymiar sądowy tej represji?
13: Do kolegiów skierowano setki wniosków. Orzeczono głównie 3-miesięczne kary aresztu. W Radomiu i innych miastach w trybie przyspieszonym i zwykłym skazano łącznie kilkaset osób na kary więzienia, od kilku miesięcy do nawet 10 lat. Łącznie osądzono 272 osoby.
12: Sądy stały się narzędziem politycznym.
13: Wyroki zapadały na zamówienie władz, były kpiną ze sprawiedliwości. Niepowodzenie podwyżki zachwiało autorytetem ekipy Edwarda Gierka, więc próbowano odzyskać kontrolę propagandą.
12: Jak wyglądała ta kampania?
13: Edward Gierek polecił zwołać wielotysięczne wiece i uruchomić szeroką kampanię propagandową, która miała pokazać rzekomą jedność partii i potępić demonstrantów jako warchołów. Rozpoczęła się ostatnia, tak wielka kampania nienawiści. W prasie, radiu, telewizji i na stadionach.
12: Czerwiec 76 roku to jednak także początek czegoś nowego w opozycji.
13: Nieudana podwyżka była impulsem do solidarności. W lipcu ruszyła akcja pomocy dla represjonowanych robotników, a we wrześniu powstał Komitet Obrony Robotników. Pierwsza jawna organizacja opozycyjna w Polsce Ludowej. Jego działalność stała się fundamentem rozwoju opozycji, która kilka lat później doprowadziła do powstania Solidarności.
12: W tym sensie Radom, Ursus i Płock to nie tylko miejsca dramatycznych starć, ale też punkty, w których zaczęła się długa droga do zmian.
13: To dziedzictwo to pamięć o ofiarach i brutalności państwa, ale też o odwadze zwykłych ludzi, którzy sprzeciwili się niesprawiedliwości. czerwiec 76 roku pokazuje, że nawet w bardzo trudnych warunkach głos sprzeciwu może stać się początkiem czegoś większego.
11: To jest magazyn lokalny Radia SK Radom.
14: Skoro wiemy już, jak wyglądały protesty robotnicze w czerwcu 76 roku, dziś zajmiemy się tym, co wydarzyło się po proteście w czerwcu 1976 roku w Radomiu, Ursusie i Płocku. Zwykle mówi się o demonstracjach, a dużo rzadziej o tym, co przyszło później. A to właśnie te konsekwencje zmieniły polską historię.
13: Sam protest trwał krótko, ale fala represji rozlała się na całe miasta i wiele zakładów. Tysiące ludzi nagle straciło pracę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę w to, że państwo ich chroni.
14: Zacznijmy od tego, co działo się w zakładach pracy. Za słowami "dyscyplinarne zwolnienia" kryją się konkretne dramaty.
13: Po protestach powoływano specjalne komisje złożone z kierowników, działaczy partyjnych i związkowych. Ich zadanie było jedno – wskazać winnych. W Radomiu kierownicy dostali polecenie sporządzenia list osób, które dzień wcześniej strajkowały. W Ursusie urządzono wystawę zdjęć zrobionych przez Służbę Bezpieczeństwa. Ludzi typowano także na podstawie plotek i osobistych animozji.
14: Czyli jeśli ktoś był skonfliktowany z kierownictwem, mógł zostać wyrzucony, nawet jeśli w czasie protestu stał z boku?
13: Tak. Zwalniano osoby, które nie wyróżniły się niczym szczególnym. Czasem tylko dlatego, że były niewygodne dla dyrekcji. To nie była sprawiedliwość, tylko selekcja pod dyktando polityczne.
14: I do tego dochodził jeszcze tak zwany wilczy bilet.
13: Wilczy bilet oznaczał, że po wyrzuceniu z pracy człowiek praktycznie nie miał szans na zatrudnienie w innym zakładzie. Premier Piotr Jaroszewicz zakazał przyjmowania do pracy osób karnie zwalnianych. Nawet sądy pracy podporządkowywały się dyrektywom, a nie prawu.
14: To musiało być jak wyrok na całe rodziny.
13: Konsekwencje były dramatyczne. Zbigniew Gawenda z zakładów Waltera pracował tam od 16 roku życia. Ktoś na niego doniósł. Następnego dnia nie wpuszczono go do zakładu, a 29 czerwca wręczono wymówienie. 18 sierpnia popełnił samobójstwo. Za każdą liczbą w raportach kryje się takie życie. Rodzina. Dzieci.
11: Słuchasz magazynu reporterów Eski Radom. To warto wiedzieć.
14: Jak szeroko sięgnęły represje? Bo zwykle mówi się o robotnikach, ale to nie była jedyna grupa.
13: W związkach zawodowych skala była ogromna. W 76 zakładach do 10 lipca ukarano 238 osób związkowych. Ze stanowisk odwołano 175. W 81 przypadkach zgodzono się na dyscyplinarne zwolnienie. W Radomiu ze związków wykluczono około 600 osób. Równolegle weryfikowano też partie i organizacje młodzieżowe.
14: Czyli nie tylko robotnik z hali, ale też urzędnik, działacz, funkcjonariusz aparatu musiał się tłumaczyć.
13: Tak, do 20 lipca 224 zespoły przeprowadziły prawie 10 tysięcy rozmów, wnioskując o setki wykluczeń z partii, nagany i odwołania z funkcji. To była masowa operacja dyscyplinująca, prowadzona przy świadomości bicia zatrzymanych, ścieżek zdrowia i przymusowych wieców potępiających warchołów, co wielu odbierało jako upokorzenie.
14: Wspomniałaś ścieżki zdrowia. Co to dokładnie oznaczało?
13: Ścieżka zdrowia to brutalna kara. Zatrzymanych prowadzono przez szpaler milicjantów i zamowców, którzy bili ich pałkami po całym ciele. W Radomiu ofiarami byli także przypadkowi przechodnie. Wiadomo o dwóch śmiertelnych ofiarach. Janie Brożynie, zabitym po spotkaniu z patrolem milicji, oraz księdzu Romanie Kotlarzu, prześladowanym przez Służbę Bezpieczeństwa za modlitwy w intencji robotników.
11: Radomskie zabytki w magazynie reporterów Eski Radom.
14: Mamy więc brutalne pacyfikacje, ścieżki zdrowia, procesy, zwolnienia z pracy. A jednocześnie władze chwaliły się na Zachodzie wizerunkiem bardziej liberalnej Polski.
13: W epoce odprężenia brutalna pacyfikacja protestów i skala represji były szokiem. Informacje o Radomiu, Ursusie i Płocku rozchodziły się po kraju i budziły sprzeciw. Zareagował Kościół. Prymas Stefan Wyszyński pisał do Edwarda Gierka. Episkopat publicznie zażądał zaniechania represji i amnestii.
14: A po stronie świeckiej?
13: Środowiska opozycyjne, które wcześniej protestowały przeciw zmianom w konstytucji, po czerwcu nie mogły milczeć. W lipcu intelektualiści podpisali listy solidarności z robotnikami. Głośny był list Jacka Kuronia do Enrika Berlinguera i list Jerzego Andrzejewskiego do prześladowanych uczestników robotniczego protestu.
14: I wtedy dochodzi do spotkania dwóch światów, robotników i inteligencji, symbolicznie w czasie procesów robotników z Ursusa w Warszawie.
13: W lipcu w gmachu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie pojawiło się kilkanaście osób z różnych środowisk opozycyjnych. Dawni komandosi Marca, niteraci, adwokaci. Byli też harcerze z Czarnej Jedynki, ludzie związani z organizacją Ruch, studenci, działacze Klubu Inteligencji Katolickiej. Na korytarzu sądowym słyszeli od rodzin oskarżonych o masowym biciu, drakońskich wyrokach kolegiów, dyscyplinarnych zwolnieniach. spontanicznie zebrali pierwsze pieniądze, zaoferowali bezpłatną pomoc prawną.
14: I wtedy zapada decyzja, by nie kończyć na jednym geście, tylko zorganizować systematyczną pomoc.
13: 17 lipca podczas spotkania części obecnych w sądzie postanowiono, że solidarność musi być trwała. Z inicjatywy Antoniego Macierewicza harcerze z Czarnej Jedynki zaczęli jeździć do rodzin represjonowanych w Ursusie. Henryk Wujec wciągnął znajomych z Klubu Inteligencji Katolickiej. Trzeba było przełamać lęk rodzin, które bały się prowokacji. Oferowano pieniądze, kontakty z adwokatami, pomoc lekarza. Gdy więźniowie wychodzili z aresztów i podawali adresy współtowarzyszy, liczba potrzebujących rosła.
14: A w Radomiu?
13: Akcja pomocy w Radomiu ruszyła we wrześniu. Najpierw pojechał Mirosław Chojecki, później między innymi Zofia i Zbigniew Romaszewscy. Szybko okazało się, że represje są tam szersze i brutalniejsze, a potrzeby ogromne. Próbowano ustalić liczbę zabitych, wyjaśnić śmierć Jana Brożyny i księdza Romana Kotlarza. Pomoc była kroplą w morzu potrzeb. To doświadczenie pokazało, że potrzebna jest trwała struktura.
11: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
14: I tu dochodzimy do powstania Komitetu Obrony Robotników.
13: Komitet Obrony Robotników powstał 23 września 1976 roku. W apelu do społeczeństwa i władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zapowiedziano pomoc prawną, finansową i lekarską dla represjonowanych oraz gromadzenie i publikowanie informacji o łamaniu praw człowieka. Domagano się amnestii i przywrócenia do pracy zwolnionych.
14: Ilu członków liczył KOR na początku?
13: 14 osób. Później dołączyły kolejne. Byli wśród nich wybitni intelektualiści, adwokaci, dawni działacze Polskiego Państwa Podziemnego i młodsi opozycjoniści. Między innymi Jerzy Andrzejewski, Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Halina Mikołajska, Piotr Naimski, Józef Rybicki.
11: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Radom.
14: KOR działał jawnie, ale z punktu widzenia władz był nielegalny.
13: To była nowość. Jawna organizacja społeczna, otwarcie krytykująca władzę. KOR przełamywał monopol na informacje. Z pieniędzy przekazywanych z rąk do rąk do września 1977 roku udzielono pomocy ponad 600 rodzinom z Radomia, Ursusa, Płocka i innych miast na kwotę ponad 3 100 000 zł.
14: KOR tworzył też własny obieg informacji.
13: Zaczęto wydawać komunikat KOR, pierwsze pismo drugiego obiegu. Publikowano w nim informacje o represjach i działaniach komitetu. Obserwatorzy jeździli na procesy, co miało pokazać solidarność i ograniczać gorliwość prokuratorów i sędziów. KOR zachęcał do wysyłania skarg i listów do władz. Jednym z sukcesów był list podpisany przez 889 osób z Ursusa. W ciągu kilku miesięcy listy podpisało kilka tysięcy osób, w tym 65 pobitych w Radomiu, 34 profesorów, 304 ludzi nauki i kultury oraz około 2000 studentów.
14: Jak władze reagowały?
13: Oficjalnie ignorowały KOR, ale aparat bezpieczeństwa traktował go bardzo poważnie. Zamiast wielkich procesów stosowano zatrzymania, przesłuchania, rewizje, zwolnienia z pracy, kary kolegiów, szykany administracyjne, inwigilacje, pobicia, niszczenie mienia. Twórców karano zakazem publikacji i odmową paszportu. Pod presją wewnętrzną i międzynarodową politykę represji stopniowo łagodzono. We wrześniu 1976 roku uwolniono większość skazanych robotników, a po amnestii w lipcu 1977 roku wyszli ostatni więźniowie związani z protestem czerwcowym i aresztowani działacze KOR.
14: Po drodze wydarzyła się jednak śmierć Stanisława Pyjasa.
13: 7 maja 1977 roku w Krakowie znaleziono ciało studenta i współpracownika KOR Stanisława Pyjasa. W odpowiedzi zorganizowano obchody żałobne, a władze zaostrzyły kurs, aresztując 9 opozycjonistów. Odpowiedzią była m.in. tygodniowa głodówka w kościele Świętego Marcina w Warszawie. Po okresowym zaostrzeniu represji znów ogłoszono amnestię.
11: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie SK Radom.
14: Skoro pierwotne postulaty KOR w dużej mierze zrealizowano, pojawiło się pytanie, co dalej?
13: Trzeba było rozszerzyć działalność z pomocy ofiarom konkretnych represji na szerszą walkę o praworządność i prawa człowieka. 29 września 1977 roku Komitet Obrony Robotników przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej, KOR. Deklarował walkę z represjami z powodów politycznych, światopoglądowych i wyznaniowych, pomoc szykanowanym oraz działania na rzecz instytucjonalnych gwarancji praw obywatelskich. W tym samym czasie powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, mocno akcentujący wartości niepodległościowe.
14: Jeśli spojrzeć na to z perspektywy Radomia, widać paradoks. Bezmiar cierpienia, wilcze bilety, ścieżki zdrowia, samobójstwa, a z tego rodzi się coś, co później doprowadzi do wielkich zmian.
13: Po czerwcu 1976 roku ludzie doświadczyli upokorzenia, biedy, przemocy. Wielu nigdy nie doczekało się sprawiedliwości. ale właśnie wtedy narodziła się demokratyczna opozycja, która przełamała monopol władzy na informacje. Bez Radomia i Ursusa nie byłoby Komitetu Obrony Robotników, a bez KOR nie byłoby późniejszej fali niezależnych inicjatyw, które doprowadziły do przełomu w latach 80.
15: W tym sensie Radom i Ursus to nie tylko miejsca protestu, ale też miejsca narodzin nowego myślenia o obywatelskiej odpowiedzialności i solidarności.
13: I warto o tym pamiętać. Za każdą datą i nazwiskiem stoi konkretna historia. Czasem dramatyczna, czasem pełna odwagi, ale zawsze ludzka.

0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
4: I po reklamie.
5: Numer 1 w Radomiu.

0: reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub jest.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
4: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio Jot.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: SK Radom.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.
1: A ja

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej.